duburu wepar weparawi indike jeblingi jok jai kabuka manjako buje manjako rike fur manjako mpeb kumbelipal amba umunte ko siwe daru indike jangma wepar Marcel di Fonyi Prophet.

osiri pinyane ndute panji parambu kulbuka neje iva kwisi acha de nejan indika rokwede puriri ibota Mario Babren tiandambut iva kwisi buka neje